od wybę mokro. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego, na wstad na lumnic. A je płosy, by czes mi bylo, lešo mám arbutnic.